Ndai kwe kuni chukwanda lapa 9 horas ni 33 minutos ndai vijetu. Yuwe ya maunde, diangachelewa kwika milia.